0: Mwebale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru ze ya magesi kyenda mu nyaka tonyeze nyafamba
2: ebirala mukwano kati naleka osindikeji

majala demo kaba poche mwenye ningide obatuba tule tula mazemo gezi seichori zemo kaza kuvimbisa mubaniga zeka kuje zeka modo example yaba wana bichi la lana.

ng'enyumba yo. Jaguza imba, ayi moyo gwange, omulokozi wo Yesu, ya kuchalite. Jaguza imba, ayi moyo gwange, nti omulokozi wo Yesu,

abakulembeze baffe wano mbalaba bangi, onalaba okuteesa, onalaba omumeeya, nabo ayinza okutunula mulimu gwe nga mulimu ekizitowa ogw'okuweereza abantu. Omukulembeze waffe w'ennono ne Okino abasomesa ba teacher